Karango bali bagali bati bani butukoro byando chike gabantu bali TikTok gaiga. Namagatanga salamu sangu sifike mamangu ali nyangusu Gladys Madayo. Kwana kama na chimi yige sefe mwige tingo jako lukanera producer James Omega na katanga mwanya vantonero kuna chiki na kia boronge huko nyako wama na chiba wakati wanibu tuko buyanga imole namba yani yesi minigere 0724256504 namba yani 0733332236 kaya libege teke sakuru nga kifrango tarago chaka teba awa chole.